Om rozawarowan turist jest ryczeń turist. Z plochu Twin, załadowalnica Sava. Za policję czysto bez krwi.